mu wɔse yɛfrɛ me meara meara nyankopɔn a ɔte ase daa ɔsɛ mene nyame a menim ne makyi obia ɛnka ne ho na kyerɛ sɛ ɔyɛ prako pɛ nyankopɔn saa nyame yi na medi ne ho adanseɛ kyerɛ wo sɛ sɛ wode wo ho to no so na sɛ wode wura hyɛ ne mu a ɔwu w'anim ase ɔwu w'anim ase ɔwu no daa